cari anda, cari anda, cari anda aje. Uthe utshela bezayo manje ungafinci. Tshitsha, kodwa utshela bezayo. Angithi khona bese zayo umndakwethu. Ah, suka, kulungile. Asahambe fondini, asahambe ihlobo, asahambe ihlobo. Che. Ariyandate, ariyandate.